crabbity, crabbity, rogun crabbity, crabbity. Ogun beni le, rogun beloko, rogun beni bode, ni biton fanja bori, no baga, no complain, kosi awori.